przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

wszystkie. Wesoły anioł w Leluchowie miła, zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzągłej.

Prelat tygodnia portalu LEM FM. W Uściu Ruskim odbyła się promocja kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. W piątniciu 3 lipca julia 2026 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu Ruskim odbyła się promocja kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka. Nie była to lem prezentacja nowej publikacji, a besida o języku jak formie pamięty na riadiu wspólnoty i możliwościach buduczej roboty nad nim. W besidi uczestniczyli twórcy słownikowych hoseł i jagist profesor Justyna Olko z Warszawskiego Uniwersytetu. Podia odbyła się w Uściu Ruskim, cytowania gmini, de lemkiwski język jeszcze mąż czuty w chyżach, wylity na tablicach z nazwami seł, wczyty się w szkoli. Podała profesor Olena Dućwajfer, hołowna redaktorka słownika. Profesor Dućwajfer, jak moderatorka striczy, już na początku zaznaczyła, że słownik nie jest dziełem jednej osoby w prostym autorskim sensie. Woznik jak rezultat długoletniej roboty ansamblu, jaki opracował materiał, prowirował konteksty, poriadkował znaczenia, opisował hosła. Ansambl tworzyli prysutny na striczy profesor Paweł Małecki, jak i razem z Marcinem Lewandowskim odpowiadali za opracowania informatycznej systemy redakcji i druku hoseł, dr Marta Watral, Monika Telawska, Natalia Małecka-Nowak. Na striczy w Uściu zabrakło no dalszych osób, jakie tworzyli słownikowe stati. Oleny Duć, Warkę Duć, Seweriana Kosowskiego i Anny Maślanoj. Zmohli na striczu pryty i Anna Czuchta, jaka odpowiadała za leksykograficzną korektu, i Klaudia Nowak, jaka robiła korektu, razem z dr Martą Watral. Seret publiky zasiadał też Petro Trochanowski, kotroho teksty, autorskie tłumaczenia, opracowania itd. stanowili największą bazę słownikowego korpusu. Zaproszenia przyjęła i gazdynia gminy Wit Ewa Garbowska-Góra. Robota nad słownikiem trwała 11 roków, a jej wydymym rezultatem są dwa obszerne tomy i koło 33,5 tysiąca hoseł. Za tymi czysłami kryje się owelowece, tekstowy korpus, nahrania, premiery hosnowania, materiały z literatury, presy, sztodennej, żywej besidy i pamięty osób, które język wynesły z chyży. Słownik był przedstawiony nie jak zaperta kolekcja swił, ale jak nariadia rewitalizacji. Pomicz w tym, żeby lemkiwski język mich dalej opisywał te świt po swojemu. Cytuanie. Radyliśmy o rewitalizacyjnej funkcji słownika, o tym, jak go wykorzystać proti asymilacji, zahybaniu lemkiwskiego języka, o hosnowaniu sztucznej inteligencji do ożywlania języka na bazie zasobów zgromadzonych i opracowanych w słownikowym projekcie. Podała po ostriczy na swoim profile w socjalnych mediach profesor Dućwajfer. Język wysokiego kontekstu. Jedną z głównych tem striczy była sama idea kontekstualności. Profesor Dućwajfer besidłała o lemkiwskim języku jak o języku cytowania zemli i chyży. Języku wysokiego kontekstu, w którym znaczenia słowa zależy od sytuacji, relacji, kulturowej pamięty i sposobu hosnowania. W takim języku prosta definicja często nie wystarcza, bo jedno słowo może mać wiele znaczeń zależnie od miejsca i doświadczenia besidujących. Proto najcinniejsze w słowniku są nelem hosła, ale też premiery i konteksty, które wskazują, jak słowo żyje. To ta perspektywa wydymu odróżnia projekt od słowników modelowanych na dominujących językach, w których stremy cia przede wszystkim do skorej, jednoznacznej i instytucyjnej hosennej komunikacji. Heł ważniejsze było sochranyty sposoby dumania, szto sód wpisany w język. Wypowiedzi członkiń i członów słownikowego ansamblu wkazali osobisty wymiar tej roboty. Dla osób, które nie wynesły lemkiwskiego z chyży, uczestnictwo w projekcie znaczyła mozolne wczynia się przez dawne reale i seła, przedmety, dijania i słowa, które znikły z codziennego doświadczenia. Trzeba było przeglądać sotki i tysiące premierów, żeby schopyty odcień znaczenia i nie zaperty ho w takim prostym polskim odpowiedniku. Dla lemkiw, które już na studiach albo w dorosłosti odzyskowali język, słownik stał się czasem drogi do dostomenności. Robota nad definicjami, czasosłowami, nazewnikami i miejscenazewnikami itd. była równoczasno robotą nad sobą, nad odzyskaniem dostępu do języka, jaki powinien być rydny, ale nie wse mich byty przyrodni peredanej. Dla tych, którzy besidłali po lemkiwsku od dzieciństwa, wykliką było, żeby maryńczyma przełożyty intuicji domaśniej besidy na precyzyjny naukowy opis. W besidi mocno wyzwuczało, że słownik jest naukowym projektem, ale nie neutralnym w sensie obojętności względem doli języka.
ma służyty spilnoty i jej autonomii. Profesor Justyna Olko pomistyła ho w szerszym kontekście do śliżyń nad rydnymi i męszynowymi językami. Zwernuła uwagę, że słowniki możut pit perate odnowu języka, ale możut chociaż neświadomo kolonizowaty, kiedy namitują mu kategorii dominującego języka. W tym sensie bardzo ważne było ryślenia, żeby lemkiwski słownik nie stał się kalką polskich, ukraińskich czy rosyjskich struktur. Publikacja ma pomagać budować prostyr, w którym po lemkiwsku można mati, definiować świat, wczyty się, pisać i dyskutować bez konieczności, żeby przechodzić na język bliższosty. Okremy blok tykał technologii. Profesor Paweł Małecki opowił o informatycznych narzędziach, które umożliwili robotu na dystans nad słownikom, w tym ekstrakcję form, porządkowanie materiału i późniejsze rozwytok digitalnych zasobów. Słownik stał się osnową dla następnych rozwiązań zosereżonych w koło Lemko Tools. Nachodzenia słów, tłumaczenia, syntezowania mowy, rozpoznawania besidy znaczy te narzędzia opartego na sztucznej inteligencji. W dyskusji podkreślano, że technologia sama w sobie nie wyratuje języka, ale może dać mu funkcjonalność w zdigitalizowanym świecie. Sama technologia dowela do zwidań o fonetyku. Zachoroza zaniku języka to nie wykluczni męcze czy słojoho hostowateli, ale też zmiany jakosty besidy, słownictwa, syntaksu, melodii i wymowy. W swoich doświadczeniach profesor Małecki wykazał pokoleniowe różnice. Starsze osoby w bliższości zachowują fonetyku, ciężku do odtworzenia młodszyma, aż jak młodszy bardzo dobry znają do leksyku i gramatyku. Nahrania, modeli hołosu i akustyczne doświadczenia mogą proto z czasem wkazać się nielem dydaktyczną pomocą, ale i archiwum zwuku języka. W dalszej części jawiła się i trudna konstatacja, że lemkiwski język żyje też w rodzinach, ale jego kondycja

Te suczasne temy. W tym znaczeniu słownik i digitalny narzędzia diutnelem jak naukowa pomicz, ale jak psychologiczny argument, wkazują, że język nie jest ani za mały, ani za stary, żeby być językom modernego życia. Poślednia czas podi przeszła od besidy do śpiłu. Cytuania. Tuet Łada, śpiewający prekrasne starodawne śpiłanki, wkazał kulturowe bogactwo lemkiuskiego języka, wyrażającego się zwłokami beskidzkiej zemli. Dziękuję za uczast, za besidę, za wrażliwą przysutnist, zakończyła profesor Duchweifer. Stricza była czerchowym dokazem toho, że jak lemkę świadomo dijemy i mamy realne wlijania na życia spilnoty, na język, pamięć i na sposoby, jakie ma choczemy besidułaty osobi na zowny. W Praszowi odbyła się konferencja przyświęcona Ferencowi II Rakocyjowi, autorwisty Petro Medwit. Jak informowała choworkynia Praszywskiej Uniwersytety w Praszowi, Ingrid Timkowa, w połowie juna 2023 roku na Uniwersytecie odbyła się międzynarodna naukowa konferencja pod nazwą Civitas Rakociana. Konferencja, która była organizowana z nachody 350. rocznicy narodzenia Ferenca II Rakocyja, skapczała wyznacznych historyków, archiwariusów i fachowców z oblasty kulturnej Didowizny i Słowakii, Madziarska, Czeskiej Republiki, Polszczy, Ukrainy i dalszych krain średniej Europy. Podiju przyświadczeniu wodzowy powstania proti Habsburgiu, jaki Rusynił nazwał za ich wierną służbę w powstaniu Gens Fidelissima, najwierniejszy naród, organizowali Praszywska Uniwersytet w Praszowie, reformowana Uniwersytet Gaspara Karoli w Budapeszcie i Krajski Muzej w Praszowie. Dwodniowa konferencja przyniosła ponad 40 fachowych referatów, które przyniosły nowe poglądy na osobność Ferenca II Rakocyja, jego protyhabsburskie powstania, polityczny, religijny i obszczestwenny związy XVIII stulecia, jak i trwającą kulturną zapowiedź tej wyznacznej historycznej osobności. Konferencję odkrył rektor Praszywskiego Uniwersytetu Peter Konia w jednym z rektorom Partnerskiej Uniwersytety w Budapeszcie Laszlo Torczaniom. Program konferencji był rozdzielony do wece tematycznych sekcji. Historycy dyskutowali o mistach i ich roli podczas powstania, wyznacznych osobnościach tego periodu, religijnych obstawynach, cerkowni historii, kulturni pamięci i obrazie Rakocyja w historiografii czy literatury. Okrema uwaga była zwrócona na nowe rezultaty badania archiwnych dokumentów, dyplomatycznych odnosyn, wojenskiej historii, archeologicznych dżereł czy ikonografii periodu Rakocyja. Uczestnicy konferencji przedstawili i do teper mało poznate dokumenty, nowe interpretacje historycznych dni i rezultaty międzynarodnych doślidnych projektów. I z Ferencem II Rakocyjem są powiązane i świadkowania Rusyniu u Madziarsku. Den Rusyniu Madziarska je wyhołoszeny na 22 maja, w wtedy den u 1703 roku. Tomasz Esse w Bereksasi pitniał prapor i zauczył pitkarpackich Rusyniu do oswobodzeneckiej wojny Ferenca II Rakocyja. Tak samo każdy rok w marcu świadkują Rusyny w Szaroszpotoci prynachody dnia narodzenia tej wyznacznej osobności, jaka zapisała się i do rusyńskiej historii. W Użhorodii chociaż maty płoszczu Wołodymira Mykyty, autorwisty Petro Medwit. Jak informowała Użhorodzka Miejska Rada na swoim oficjalnym sajcie na sity Facebook, od 15 jula do 15 augusta 2023 roku prochodzą grażdańskie dyskusje odnośnie peremenowania ulicy i płaszczy w Użhorodii. Ulicy Riepyna, chociaż nazwany po wyznacznym likariowy, chirurgowy Wasylowy Rusynowy. Płaszczu Laborcia, chociaż nazwany po wyznacznym rusyńskim malariowy Wołodymirowy Mykytowy. Jak raz propozycja na to, żeby była płaszcza Wołodymira Mykyty, wyklikuje i negatywne odzywy. Iszłoby już o trzecią nazwę płaszczy w krótkim czasie. Płaszcza Laborcia ma nazwę płaszcza Puszkina. Po początku pełnoformatnej rosyjskiej wojny w 2022 roku była z tego miejsca demontowana busta Puszkina i płaszczu nazwali po kniaziowy Laborciowy. Teper by się znowu minęła nazwa, co oznacza proludy i administratywne obowiązki, jakie wychodzą i zmiany adresy. Na drugim boci jest to szansa, żeby Użhorod mał nazwaną płaszczu po wyznaczni rusyńskiej osobności współczesnosty. Przypominamy, że kiedy w 2019 roku była propozycja, żeby peremenować w Użhorodii ulicę Antona Kaszaja na ulicę Wołodymira Fedyneszyńcia, prawicowy ukraiński ekstremisty z politycznej partii Swoboda, jak i z organizacji Karpacka Sicz, protestowali proti takiego kroku.
Nazwania ulici po wyznacznym rusyńskim pesatelowi tołdy oznaczyli na przykład i za cytowania separatystyczną hańbą. Władimir Mykyta żył w rokach 1931-2025, był wyznaczny rusyński malar, podążowatel sławnej podkarpackiej rusyńskiej malarskiej szkoły. Za swoje umeleckie dosiahnienia był udostojony zwaniami zasłużonego художника Ukrainy, narodnego художника Ukrainy, члена, korespondenta i akademika nacjonalnego.

Akademii Umeń Ukrainy. U 2001 roku stał laureatem rosyjskiej premii imienia Stefana Czepy za wyznaczny wkład do rosyjskiej kultury. U 2005 roku był laureatem Nacjonalnej Premii Ukrainy imienia Tarasa Szewczenka. W roku 2021 stał Wołodymyr Mykyta pierwszym laureatem Nacjonalnej Premii za rosyjskie umenia imienia Iwana Manaila pro arte rutenorum. Metropolita Jona ogłosił jubilejny rik, autor listy Petro Medwid. Praznik Błażenego Prasiwskiego Episkopa i Muczennika Pawła Petra Gojdycza w piatnicie 18 jula 2026 roku odświadkowali i w Prasiwskim Katedralnym Soborii Świętego Joana Krestytela. Jak informował choworcia Prasiwskiej Archieparchii Michał Pawleszynowicz, Prasiwski Archiepiskop Metropolita Jona Maksym przy tej nachodzi odsłużył archierejską liturgię. W jedno z wysokoprośwaszczennym władykom Jonom służyli świaszczenycy i diakony archieparchii, uczasna była i czeslenna komunita monaszok. Na kińciu liturgii władyka i świaszczenycy piszli do bocznej kapliczki, gdzie sud moszczy świaszczenną uczennika Pawła Petra Gojdycza i tam pomolili się moleben ku blażenomu. Zawerszeniem tego torżestwa było ohołoszenia jubilejnego roku błażenych episkopiów muczenników Pawła Petra Gojdycza i Wasyla Hopka, który się w Prasiwskiej archieparchii bude świadkowaty od 4 novembra tego roku, kole sobie przypomnianemy 25 roku od beatyfikacji władyki Gojdycza i trwaty bude do 5 novembra 2027 roku. Jubilejny rik bude rokom ricznyć episkopskich hirotonii Prasiwskich episkopiów 27 marca 2027 roku. Bude toczno 100 roku od episkopskiej hierotonii Władyki Gojdycza w Bazylice Świętego Klimenta w Rzymie. 11 maja 2027 roku bude 80 roku od episkopskiej hierotonii Władyki Hopka, która odbyła się w Prasiwskim Katedralnym Soborii Świętego Joana Krestytela. W Komlości sobie przypomnianuli Gabriela Hattingera, autor listy Petro Medwid. W niedzielu 19 jula 2026 roku w rusyńskim seli Komloszka w Madziarsku przypomnianuli sobie 10. rocznicę śmierci Gabriela Hattingera Klebaszko, rusyńskiego poeta, kulturnego obszestwennego diatela i polityka seret Rusyniu Madziarska. Organizatorem podii był domaszni rusyński aktywista Laszlo Popowicz, który był dobrym przyjacielem Gabriela Hattingera. Na podii byli uczestny Georgi Fircag z Rumunii, podpredseda Światowego Kongresu Rusyniu, członowie Światowej Rady Rusyniu Martin Karasz za Słowakiju i Mykoła Bobynec za Ukrainę. Na podii tak samo wzięli uczest Rusyny z Rumunii, Słowakii i Ukrainy, jak i domaszni. Gabriel Hattinger Klebaszko żył w rokach 1958-2016. Był rodakom z Komloszki. W 1991 roku był jednym z osnowateliów pierwszego rusyńskiego obszczestwa Organizacji Rusyniów Madziarsku. Zanedał go podczas drugiego Światowego Kongresu Rusyniów, który prochodził w Krynici w 1993 roku. To ta organizacja była przyjata do kongresu, a Hattinger stał członem Światowej Rady Rusyniów. Hattinger w robotach kongresu często podnymał polityczne problemy, bo widział potrzebę politycznej aktywności Rusyniu tak na domaszni, jak i na międzynarodni urony. Ale w tot czas był jednym z niewielu dijaczy Światowego Kongresu, który jasno zwertali na to uwagę. W 1998 roku było osnowane Wsedzierżawne Rusyńskie Samosprawowanie w Madziarsku, któremu szefował do 2002 roku, a okrem tego był na posadzie radnika Komisji pro Ludzkie Prawa przy Parlamencie Madziarska. Wyszło mu da kilka zborników poezji, przy czym stychy pisał po rusyńsku, po madziarsku i po słowacku. Zanymał się tak samo perekładami. Perekładał twórczość Aleksandra Duchnowicza, mało poznaty wiersze, denniki, korespondencyju i inne zapisy, które budytel napisał po madziarsku. W 2011 roku Hattinger stał laureatem premii imienia Antonia Hodynki. Witorok, 21 lipca julia 2026 roku. Odyszał profesor. Praszczania Michała Dudy z Florynki. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Dnes, 21 lipca julia 2026 roku, w prawosławnej cerkwi Świętego Mykołaja w Zeleniej Hori prochodzi pochoron Michała Dudy, wieloletniego uczytela muzyki w 4. Zahalnooświatnim liceju w Lignicy, dyrygenta choru Połonyna, florynczanyna. Michał Duda wrodził się w 1935 roku w Florencji, w rodzinie Konstantyna i Olgy. W 1947 roku rodynu wyseleno w ramach akcji Wisła w okolicu Lubieniewiec w Lubuskim, a pak do Wiśniewa blisko Torzymia. Do Torzymia trafiło aż 60 rodyn z Florynki.
Dalsze transporty Florynczan trafiły do Kożuchiwskiego powitu, gdzie w Lipynach oselano 52 rodyny, około 43 rodyny oselano Michałowi w Lubińskim powitu, a do Szprotowskiego powitu trafiło około 130 osób z Florynki. Centrum życia dla rodyny Duliu stał po jakim czasie Przemkił. Michał Duda miał sestry Maryju i Olenu, ta brata Jarosława. Dola jego rodyny wpisuje się w doświadczenia opisywane pochorzęciom sąsiedniej Bilcareły, pismennikom Szymanom Madzelanom, autorom książki Smak Doli. To przeżycia budowania życia na nowo na cudzej zemli. Przy jednoczesnym plekaniu języka i pisań predkił, Michał Duda jak raz swoje życia związał z muzyką i śpiwą. Tak Szyman Madzelan opisywał go w knyżci. Cytuania. Zaczynał mały Michaś swoją życiową drogę jak każdy inny lemkiwski otrocza. Musił pasty chudobu, jak jego kolegy, grał pasterskie melodii na werbowych listkach i na wilchowych pyszczałkach, ale jemu wychodziło to da jak inaczej jak inczym. Grał ich po swomu, hejby ich komponował. Cóż tołdy dumał, że natura obdaryła ho talentom. Zasmakował pak toj samej doli, szto jego bracia, ale palec Boży pomich mu to dar perederty czerez huszczałynu fałszu toho świta, żeby w kińcy heł na zachodzi, w ukraińskim liceju, mał kto wczyty. Nasze dity i wnuki uchraty i śpiłaty po naszomu. Wczyt nasze dity i wnuki tych samych śpiłanok, szto nas wczyli uczytele Jancur i Soroka w Florynci, a Hucaluk w Bilcarewi. Prytte, na premier na striczu rodyczy w Lignicy, prywyta dwa z chir uczeniki, u którym dyryguje Michał Duda. Pojechate do Koszalina na festiwal, bude tam nasz chir. W Zeleni Hori, tiż ostrytyte, w Gorzowi, we Wrocławiu, w Krakowi, w Siadel dyryguje Michał Duda. Wspominał po rokach Szyman Madzelan. W 1951 roku zaczął chodzić do muzycznej szkoły w Lignicy. Po zawieszeniu edukacji i profesyjnie związał się z muzyką. Wiół zaniacia w muzycznej szkole, kulturnym domu ta wiół symfoniczną orkiestrę. W 1960 roku zamieszkał w Lignicy, gdzie pracował jak uczytel muzyki w 4. Zahalnooświatnym liceju. Tam też wiół szkielny chory ta ansambli. Od 70. roku XX stulecia Michał Duda praktycznie nie wydił. Nie przeszkodziło mu to w wieloletniej pedagogicznej roboty. Wczył czerchowe pokolenia prawilnej emisji hałasu, oddychowych technik. Jak wspominają jego bywsze uczennicy, mimo niepełnosprawności zrienia, znał dostereczy w każdym indywidualnist, a relacje z młodzieżą, która na zmianę pomagała mu poruszać się po szkoli, mały bliski charakter. Po rokach wspominają go z poszaną. Po tym, jak przeszedł na pensję, protiahom 10 roku dyrygował chorom prawosławnej parochii Woskresienia Chrystowego w Lignicy. Spod swojej dyrygenckiej ruky wypustył zdibnych muzyków, dyrygentów, doktorantów. Wielokrotno był nahorodzowany za swoją profesyjną, a i kulturną dialnist. Najcinniejszy pro niego był order Świętej Maryi Magdaleny, jakim był poczęstowany błażenej pamięty archiepiskopom Jeremijom, władykom wrocławsko-szczecińskiej jeparchii. Michał Duda ożenił się ze Stefanią, rodem z Bilcarewy. Mali dwie dziłki, Olgu i Joannę. To jak raz dola drugiej dziłki związała życia lignickiego uczytela z Zeleną Chorą. Joanna wyszła za mąż za otcia Antonia Haburu, wieloletniego parocha prawosławnej parochii Świętego Mikołaja w Zeleniej Chorii, wyświadczonego w 1986 roku, parocha tej cerkwy od 1989 roku. Opiekuna Bractwa Prawosławnej Młodzieży Wrocławsko-Szczecińskiej Eparchii Błahodar, otec Habura, tragicznie zginął w 2006 roku, osyrotył troje tołdy maleńkich dity. Po tej tragedii Michał Duda razem z żeną regularnie przychodzili do Zelenej Chory, pitperajuczy dziłku w najtiakszym momencie życia. Bożenej pamięty Michał Duda związał się na tiłko sylno z Zeleną Chorą, że tam chodził by ty pochowany. Dnes to ta wola się wypełniać. Wnuk Michała Dudy, syn Joanny i otcia Antonia, prodąża to rodynną duchowną tradycję. Otec Ihor Habura jest parochom cerkwy w Samborzu. Biografia Michała Dudy, weselenego jak dityna z Florynki, niezrzecznego uczytela muzyki, jaki protiahom paru dziesiątych roków wczył czerchowe pokolenia potomki akcji Wisła, to przede wszystkim historia konsekwentnej pedagogicznej roboty i wierności muzyci mimo protywnosti. Cytuania. Przed wielkim ołtarium prawili liturgię, a z wysokich chorił, hejby z nieba, dochodził przeczudowy śpiew. Wykonawcami tego koncertu byli nasze dity z różnych zakutyn kraju. W Lignickim liceju i wipczoho się nawczyli i pro swoje nie zabyli. A pomich im w tym syn rodzonej Florynki, Michał Duda. I tym razem dokazał, że mamy muzyczną literaturę, że to hidna uwaga, że to należy do skarbu świta. To win dokazał, jak wykołysane przez nas w chyży piśni westy w świt. Żeby uczestnikom narodu się stale, żeby w sercach, w pamięty naszych dity prawnukił ostale żywą iskorką. Pisał Szyman Madzelan.
Četver, 23. lipća julija 2026. roka. Už zaran zahoret 36. lemkjuska vatra v Luhach. Autor listy Severian Kosowski. Už zaran v Luhach w lubuszskim województwie zacznie się 36. lemkjuska vatra. To jedna z najważniejszych stric lemkjuskoj hromady w Polsce, która od roku je nachodom do wspólnego weselinia stric przyjaciół, plekania tradycji ta prezentowania lemkjuskoj kultury. Organizatorem podii jest Towarzyszenie Lemko Tower z Ostrzelec Krajeńskich. Jak sztoroka w Łuchach zejdą się Lemki z różnych regionów Polszczy, w tym z rodnej Lemkowyny. Program 36. Lemkiuskoj Watry obnyma dwa dny, 24. i 25. lipcia julija. Zaran na scenie zaprezentują się ansambli Nadrabyni, Lemko Tower Junior, Trojanda, Lemko Tower i Lemkust. Następnego dnia wystuplat Lastiłczata i Lastiłoczka, diuczy przy kruszku Stowarzyszenia Lemkiów Przemkowi. Lemkiuski ansambl piśni Tancia Koczera, solistka Julia Doszna, Burian, Serencza, Dularowe Bracia, Nadia i Intrade. Organizatory peredwedili i konkurs. Wszystko to wskazuje, że to nie zabraknie ni tradycyjnych lemkiuskich piseń, tanciu ta folkloru, ni suczasnych aranżacji. Choć podla programu oficyjne położenia ognia bude aż w sobotu, to takoj watra zahoryt w sercach watrian w jedno z pierwszym piatnyciowym koncertom. Podija potrwat aż do niedzieli nad ranom. Zawerszynią watrowego weekendu bude nedilna służba w prawosławnej cerkwy uśpienia Preświatoj Bohorodyci w Łuchach, gdzie parochom je otec metrat Artur Hraban. Łuchy to miejsce, jakie sprzyja nelem kulturnym perażytiam, ale też odpoczynkowy. Uczestnicy watry możą korzystać z ozer ta plaży, które nachodzą się niedaleko watrowego pola. Zawdzięki temu stricza w Łuchach je dobrym nachodą do pouczenia watrianego życia z litnim odpoczynkom. Zindraniuskie od Rusal do Jana, już w to od weekend. Autor wisty Severian Kosowski. Już w najbliższy weekend Muzej Lemkiuskoj Kultury w Zindranowi bude miścią podii z dołą tradycją od Rusal do Jana. Podia bude prochodyła dwa dny, 25 i 26 lipcia julija. Świato od roku jest ważnym punktem w kalendarzu lemkiuskich kulturnych stricz. Do Zindranowej schodzą się Lemki z rodnej Lemkowyny, ale też dalszych części Polszczy, Słowacji, Ukrainy. Żeby razem przeżywać tradycję, stryczać dawnych i nowych przyjaciół, ta szanować lemkiusku spadkowynu, co jak raz jest hołolnym cilom muzejnej działalności. Organizatory przygotowali bohaty program, w którym nie braknie ani muzyka, ani narodnego remesła, ani interesnych wykładów i stricz z autorami knyżok. Sobotni program zacznie się o 16 godzinie. Ochoczy budu moczy zwyczaty Muzej Lemkiuskoj Kultury, zapoznaty się z jego ekspozycjami, ta doznaty się o dawnym życiu na Lemkowyni. Pak o 18 godzinie zacznie się sceniczny program. Zaprezentują cię hudacy ta kapela Esta. Zachory dwatra. Niedziela zacznie się modlitwą. O 11 godzinie w cerku Świętego Mykołaja w Zindranowi bude odsłużona bożeska liturgia. Po niej bude oficyjne odkrycia podii. Przed publiką wystuplat Swydnicki Heligonkare, Kapela Duklany, Osławiany, Kalina, Makowycia, Marianna Żelezna i Fogasz, Karpatia, Hudacy i Burian. Protiahom ciłoho dnia prochody te budut pokazy remesła, konkursy, zabawy i atrakcje dla dity ta dorosłych, jak i w sobotu. Niedzielne świadkowania zawerszyć się z pilnym ohnyskom, które stanę nachodom do besidy, śpiu i stricz w przyjatelskiej atmosferii. Miejsce z historią. Pierwszy ricznik od Rusal do Jana był zorganizowany w 1992 roku. Długoletnim organizatorem podii był Fedir Gocz, jeden z osnowateli muzeju, pak jeho wieloletni opiekun. 1 czerwca junia 1995 roku oficjalno zarejestrowane było Towarzystwo dla Rozwytku Muzeju Lemkiuskoj Kultury. Początki istnienia Muzeum Lemkiuskoj Kultury w Zindranowi idą od stricze z 17 sierpnia augusta 1968 roku bilanci. Tamże proszła narada przy prysutnosti lemkiuskich diaciów. Byli to Michał Doński, Michał Dzwinka, Fedir Gocz, Paweł Stefanowski, Jarosław Stefanowski, Fedir Kuziak ta Leon Gal. Stricza zakończyła się poklikaniem do życia Muzejnej Rady i Izby Pamiątek Lemkiuskoj Kultury w Zindranowi. Proto też oficjalny początek muzejnej działalności to 18 sierpnia augusta 1968 roku. Muzej początkowo fungował jak chyża pamiątek lemkiuskoj kultury. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LemFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak. Перед нами Лемківська ватра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч.
nie braknie koncertów, a dodatkowo bohaty program dla dity, strefa sportu, rekord świta w hulaniu potriasanoj i wielu innych atrakcji. Najsłowa, tam, gdzie idą dlemki, wedą was prosto do Michalowa. Do striczy w piatniciu 31 lipca. Medialne pokrowitelstwo nad lemkiwską watrą w Michalowie trzymają Radio Lem FM

Jej, harakan.

0: Szanowny radiosłuchaczy, horiaczo prosimy na słuchowisko teatru Terka Problemowy Princezny, autorstwa Teodezy Lattowej, adaptacja do lękiuskiego Warwara Duć. Prosimy.
1: Dobry dzień, dity i wszystkie dobre ludzie. Ja znam, że i małe, i wielkie lubią słuchate i obzeraty przypowiedki. Kto by nie chciał, widzicie, jak dobro wygrywać za złom. Dnes to nie będzie żadna kryminalna przypowiedka, tym krasna, wesoła bajka w trzech princeznach.
2: De było, tam było. W jednej dalekiej krainie żył korol elaborat, który hordył się swoją diłką. Princezna Apraksia była bardzo mudra. Korol kraśnił oblikał, dozerał, kormył samyma smacznyma strawami i od maleńka wse i powidał. Diłuś moja, ty budesz najmudriszą princezną, jaką świt poznał. A była ona naprawdę bardzo mudra.
3: Moja najmudriejsza diłko, ty taka mudra, że nie je nad tym świty dla tebe pary. Jak ja cię łydam, ty najdu dla tebe muża.
4: A może ja jem najmudriejsza medzy najdurniejszyma?
3: Nic, medzy najmudriejszyma.
4: A może ja jem najdurniejsza medzy najmudriejszyma?
3: Przestań, ty jest naj, medzy naj. Jasne?
4: Jasne.
2: Korol się uspokoił, ale nie na długo. Princezna pidrosła. Wtedy win zadumał pryniaty dla swojej korolełny, najczesniejszego i najmudriejszego w ciłym korolestwie profesora. Raz go zaklikał i powidot.
3: Profesore, moja diłka jest na pełno mudriejsza jak ty, ale ja ty dozwolu, żebyś jej wczył pisaty, rachuaty i czytaty. Każdy tydzień napożasz jej zaświadczenia i dasz złotu poczesnu gramotu.
5: Jasne, panie korolu. Jak u waszym służbam? Kole zaczynamy się wczyty.
3: No takoj, a jak, princezno? No pod, moja mała, krasna mudra.
5: Prekrasna princezno, wasza jasność, zaczynamy tyma bukwami. A, O. O, E, E. Zapamiętajte. A, A, O, O, E, E. Powitajte za mną.
4: O, O, E, E, A, A, E, E, I, I.
5: Nie tak. Proszę, najjaśniejsza princezno, czytajte za mną toty bukwy. A, A. Teper O, O.
4: Proszę, najjaśniejsza.
5: A!
1: I tak się wczyle. Princezna mała jak suczutnu hołowy. Nic do niej nie chciła w listy. Wse lem powitała to, szto profesor. Swoje nic. Reszał tyżden. I profesor wypisał zaświadczenia. A na nim jeden.
3: To jest zaświadczenie? To? Co za durny ci tu ponapisował?
5: Najjaśniejszy panie król, princezna się za to tyżlen nic nie nauczyła. Nie znać czytaty ani trzech buch. Powiedzat, że 2 + 2 = 100. Ja już nie znam, jak będę dalej.
3: No aż to! Kiedy tak pójdę princezna, to tak i będę. Taka jest prawda. Moja Apraksia najmudriejsza na ciebie świti. A ty, biedny profesorze, będziesz syną śmierci. Priacz się mi z oczy. Zakliczcie najsławniejszego doślidnika.

0: Nie budeme się prezeraty, jak się uczyli przy wczyniu to ty dwoje. Czule ste już to przy profesorii. Jeszcze dużo innych wczyło princezno. Nic nie pomogło, niczego się nie nauczyła. Ani jeden uczytel nie mógł daty princezni nic wece jak lem jedynku. I na koniec w ciłym królestwie nie było już ani jednego uczytela, który by się nie trudył z princezną.
1: Korol przykazał swoim słuchom, żeby przeszli ciłe królestwo. W jedni starej peczeri naszli one jeszcze jednego wczenego, który się nazywał Habakukus. I Korol zaczął go prosyty, żeby win wczył princezno.
2: Prowirme sobie najkrasza princezno paru fakti. Najmudrysza korolewno, kilko bude try plus try?
3: Try a try bude milion.
2: O, no to był tjażki prymir. Ja to jeszcze sam prerachuję. Try i try. Habriki, szybriki, ryziki, miziki. Fakt. 3 plus 3 bude mate prawdu, mylejom. Wydyte jasnej korolu, najjaśniejsza korolewna, je mudrysza, jak wszystkie matematykare. Wszystkie do teper twerdyry, że 3 a 3 jest 6. Mi się wszystko zdawało, że to kuzmało. Za to ma prawdu wasza mudra diłka, że 3 a 3 to mylejom. Daję propozycję, żeby na wszystkich korolewskich matematycznych tabliczkach to zapisać, bo to jest największa mądrość, jaką jem do teper czuł.
4: No, prawdę masz, wczeny Habakukuse. Wszystko zapiszemy, tak jak powie princezna. I tak się będą wczyty wszystkie dzieci w szkole. Czego się teper będą te wczyty?
2: Może przyrodoznawstwo.
4: No!
2: Możecie mi powisty, najjaśniejsza princezna Apraksio, jak żyje domaśnia koroła, którą nazywamy małocznią korołą?
3: He, domaśnia koroła zwywa swoje gnizdo na derewi, ty sobie siedzisz i szczebecze.
2: Och, korolu, jasnej korolu, wasza diłka zaraz wynaszła sztosy nowe, odkryła tajny, nieznane informacji, coś wiria czego świta. Koroła siedzi na derewi i szczebecze. Ja toho nie rozumiju, jak to się dzieje, że do teper iszczy nich to toho nie wzrył. Ja nie wiriu, muszę dać princezni z przyrodoznawstwa szestku, ale takoj proszę mi korolu, żeby wszystkie koroły od zaran były tak, jak powiedziała najjaśniejsza korolewna, na derewach. Hori na konarach, najmałych gnizda, zapiszecie to w knyżkach, naj się świt doznać prawdy.
1: Czuliste? Koroła siedzi na derewi. Korol tak się wtyszył z mudrosty swojej luboj tyłkę, że dał prykaz, żeby każda koroła od toho dnia siedziła na derewi. Kotra nie bude się nachodyła na konarach, to tu zaryżut na miasto. Biddany ludkowe podumale sobie, że lipsze bude maty korołu na derewi, jak nie maty niejakoj. Wysadyli swoje korołki na berezy, na werby, na jablinkę albo na gruszkę. Zależy, jakie derewo najbliższe rosło. Koroły muczale, lude ich tam kormele napawale. Przedstawte sobie to.

0: Minęły dni, tygodnie. Habakukus wczuł princezną. Korol był spokojny. Każdego dnia princezna wynachodyła dasztonowe. Co jeszcze nie było w świecie znane i tako i to wwodyły królewskim prykazom do żywota. Ludzie perestali pisaty wielkie bukwy. Była lem jedna bukwa i. Meteorologi się szmaryli do moria, bo princezna powiła, że to delfiny. Do aut zaczęły laty ne benzynu, lem rosił. A Afryku musieli wymazaty z każdej geograficznej mapy, bo princezna powiła, że Afryki nie je. Mudry i Habakukus lem się z toho pić śmichował. Robił sobie zbytkę. Tak by to iszło jeszcze dalsze, ale raz Habakukus zwidał się princezna.
1: Najmudrzejsza nasza princezna. Na dzisiejszej lekcji historii powiedzcie. Buďte taka łaskawa, co znate o życiu waszego dobrego niania, naszego sławnego korola Elaborata.
2: No, korol Elaborat już mer. Hej, hej. Mer przed 100 rokami.
1: Co? O, jasny pane korolu, pane, princezna, najjaśniejsza princezna.
3: Co? Co powie moja najmłodsza princezna?
1: Princezna powiła, że wyste już wmerli przed 100 rokami.
3: Co? Szczypnij mnie, szczypnij tenia. Ja żyję, ja jem żyły, to nie może być. Widzieć się, że ja wmer? Nic nie widzicie?
1: Nie znam. Ona powidat, że wyste już dawno wmerli. A ja jej za to dał szestku. Oj, oj, oj.
3: Joj, oj, oj. Zboho, moi ministrowe. Zboho, moi piddany. Zboho, moja princezna. Chybu trzeba poprawić w każdej knyżce. Napiszcie, że ja wmer. Przed 100 rokami. Tak napiszcie. To jest moja wola.
0: Korol Elaborat luchcowi pić czereśniu. Na kotrej siedyła koroła kwitula. Robił się mertwym, ale wse rozdumował jak żywy. Leżyc tam od wczorajszego dnia i dumat. Czom to tak jest, że jego droga apraksja objawiła taką mudrość? A nikto toho doteper nie przyuważył.

0: A teper, moi luby, opowiem wam prypowitku o druhi, peraminlewi princeśni. Hoczete? Słuchajte. Te było, tam było, za trioma horami kołaczył, za trioma moriami kawę, było jedno korolestwo, a w nim były trzy korolewskie stilci.
1: Na jednym stilcy siedł korol, a na drugim koroleła, a na trzecim mała by siedety princezna, ale nie siedyła. Nie siedyła, bo litała po korolewskim podzi, a na tym podzi naszła okrem riżnego motłochu, jak to bywa na każdym podzi, naszła wielką skryniu z napisem: Czurzen w stóp zakazany.

0: Rzym, wstup zakazany.
1: No dobry, ale ja nie czuża, ja swoja, ja nasza, ja korolewska.
0: Je to tu skrzyniu otworzył i pozeram, co tam jest.
1: Panno Marianno, tatu może pił miliona flaszoczok, a w każdej da jaka mikstura. Każda inakszego koloru. Tak, to dla mene. Takie sztosy mi trzeba.
0: Mikstura taka dobryćka. Możu wypyty ciłe flaszcza. To jest dobrota. To jest takie dobre. Jak mi lechko.
1: Ale co to się robić? Ja męsza. Wszystko na mene za wielkie. Moi krasne szaty z mene padają.
0: Co się dzieje?
1: Mamko moja korolewska. Dajte mi drugie sukni, pozerajte, jak jem schudła. Wszystko z mene padat.
2: O, pardon, a co to się dzieje? Kto ste? Co się robite? Czego chcecie? Jak ste się dostali?
1: Ale mamko, ja twoje dziewczatko, princezna.
2: Taka to nic. Heł nie mamy. 100 razy nic. Wy ste chudy, jak terło. Moja dziewka taka, jak ma byty. Płynę nasza. Ej, słuchałe, każcie drogu wąty nieznani osobi.
1: Och, mamko, wasza jasnist, lude, własna mamka nie ne poznaje. Muszę wszystko naprawyty, leczu nazad napić do tej skryni.

0: jest to ta biła mikstura. Wypierz pryberesz. To ona. A teper idu gu korolowskomu nianiowy. Szto win powist? Szaty się naduly, uż na mnie ne wisiad. Mi korolewski otcze, niańku mi.
1: Otcze? O ludyczku. Odkal się tu wzięła to ta tuczy bomba.
0: Otcze, niańku, tuczy bomba, ta to ja.
1: Jaki ja tobie otec? Moja diłka, princezna, je taka normalna, a nie taki pampuch jak ty. Idź mi z oczy i moho zamku. Słuchowe!
0: Boże, co to się dzieje? Może na poli dasz to się jeszcze najdę w tej starej ładzi. Diłko tu flaszczat, żeby ucha były rywne, żeby oczy były wielkie. Proti kuriniu, narosninia. O, to jest dla mnie. Nie budu chuda, ani gruba, lem kuściok wyrosnu. Co teper powiedzieć moi korolewskie rodycze? Mamko, nianiu, teper jemku zwyższa, ale ja wasza dziwoczka, wyste moi. Ratujte nas!
1: Ratujte!
0: Straszok!
1: Wszytkę się chowajte!
0: Do pełnicy!
1: Skoro!
0: Skoro!
1: Wtikajte!

0: Co mam teper robyty? Co robyty? Oj, oj, oj. Jeszcze raz. Oj, oj, oj. Ja teper taka wielka, że zamok dla mnie mały. Kotre flaszcza budę, żeby mnie się zmęszyła. Kotre. Wypij różowe, bo ma hardy kolor. Dost. Już jem taka, jak jem była.
1: Ale wypyła ci we flaszcza, a my znamy, myły dity, że liky się pielem pokuściok. A tak się princezna zmęszała. Już była taka, jakby chodyła do pierwszej klasy. Jak dityna w kołyści, jak kura, jak myszka, jak chruszcz, jak błycha, jak z ręce pisku i na koniec nie było jej nijak widno, bo była maleńka jak dajakiej wirusyk. Korolewskie rodycze już dawno wyszły z pełnyci i pryzerali się, że to się dzieje.
2: O, oddam swoje ostatni trzy wołosy, żeby lem się nam wernuła nasza korolewna.
3: I ja oddam swoją ondulacyju i trwał.
2: Pod mamo, ja mam mikroskop.
3: Dziewczatko moje korolewskie, ja cię nie wyczu.
2: Ani ja jej nie wyczu, ale ona nas czuje. Princezno nasza, pidej pid mikroskop, żeby z metia widzili.
3: Ty jest nam zdorowa? Ty jest ciła?
2: Tu je, wyczu jej, siedy, płacze, wytera cyzy, nasza złota.
3: Nasze drogie złotko żyje.
2: Żdyj, le moja maleńka, żdyj. Ja ty prynesu likę, jakie potrzebujesz. Żdyj, le. Likę dla normalnie. Będę mi i ty, korolewska mamo.
3: Pomały, pomały, korolewski nianiu. Lem jedno kapoczku kapnie pod mikroskop.
2: Napij się, dytynko, napij się, moja.
3: Lem kapoczku, żebyś się nie wtopyła.
0: To nie słodkie, to nie dobre.
3: Lem pij, złotko moje korolewskie, oblizuj moja.
1: Lem się nie śmijte, bo dla princezny to była tragedia. Jak raz oblizała miksturu, zrobiła się jak z ręce pisku. Drugi raz jak myszka. I dalej, aż była taka jak skorsze. Szmaryła się rodyczam na szyju i diakuwała, śmijała się. Brzydkie się raduale. Korol wziął do ruky husiacze pero, sił za stił, namoczył do kalamaria, do tynty i napisał ogłoszenia. Poronte peret dit melike. Dity nie możut sami raty. Toto, po tym paru raz, publikował w korolewskich nowinkach, a pak to wyszło w naucznych zbirkach i w zbirkach zakonił i nowel. Ale ja mam jeszcze jedną przypowiedku o sportowej princezni. Bude też datę?

0: Obiecałam wam przedstawić jeszcze jedną princeznę, sportową. Tak, słuchajcie. Te było, tam było. Za trzema horami czekolady, za trzema malinowymi rikami, tam było jedno królestwo. Wszystko tam było takie, jak ma być. Król był spokojny, daryło się mu. Pytany go słuchali i lubili.
1: I narodziła się mała princezna, ale nie była taka jak inne dziewczata. Tota jak rosła, nikogo i niczego się nie bojała. I głos mała, nie taki toński, ale poriadny. Czuty jej było daleko, kiedy już dasz to powiła. A ruky, nie takie słabisi, ale poriadny. Kulu z kanona jak szmaryła, tak na 100 metrów. A 150 kilowe pacia podnosiła jedną ruką, jak husiacze perko.
0: Zaklawiła dytyną, korola to nie trapiło. Ale jak się dożdała wisnace toho roka, korol się desy doczytał, że koroleuny nie mają się interesować sportom ani atletyką, ale każdą wisnacecioletnią princesną ma wkrasty drak. Tołdy korol sklikał ministerską naradę.
2: Pane ministrze, ja was tu zaklikał na poradę. Jak znate, nasza korolewska dziewka, jasna princezna, bude mała w 18 roku. Trzeba bude, jak każdy poriadok, żeby i naszą korolewską dziewkę wkrał dajaki drak. Mamy hełp w naszym korolestwie dajakoho draka?
3: Najjaśniejszy nasz korolu. Lekko to bude zrobytne. Perekupimy dajakoho draka, żeby wkrał naszą princeznę. Dumam, że się inny źle stanę. Mamy w naszym królestwie trzech braciów draków. Jeden ma 3 hołoły, zowe się Zuboj. Drugi ma 6 i to się nazywa Roboreł. A trzeci ma 12 hołoł i to jest Romo Pekło Blysk. Wszystkie są straszne. Mają wszystkie zuby, a znosił furkat im ohen.
2: Dobry, dobry. Trzeba się z nimi skontaktuaty. Najpełniać swoją powinność. Płatymy im, jak wydżu, lem za paradu, najdasz to roblat.
3: Uż, pane korol nasz, takoj posyłam telegram. Pyszu. Pryszo czas. Panowe drakowe wykonaty waszu powinnist i wkrasty naszu najjaśniejszu princeznu Sifoniju. Stop. Jak nespełnite zadaczy od pierwszego nie budete dostawaty wypłaty. Stop.
1: Pereszł da jaki czas. Przyszł pierwszy trychołowy drak, żeby wkrasty korolewnę. Jak princezna Sifonija ho dozriła, tak się śmiała. Zimała draka, poskruczała, powiązała i przyniosła korolowy hunoham. Szmaryła go na zemlu i zwidała się, czy nie je w ciłym korolestwie lipszego draka, jak tota wereturnycia? Korol sklikał dalszą ministerską naradę.
2: Ja ty dam, ja tobie dam. Ministrom nie budesz, jakoho somara jest nam pidosłał. Try hołoły, a nic nie wydumał. Pysz drugi telegram. Nie mają do jakoho lipszego, ale skoro, bo dam odnesy twoje ministerskie kresło.
3: Takoj pyszu, jasnej korolu. Uż pyszu, posyłam telegram. Ja, korol, taki i taki, przekazuję tobie, wielki draku, wkrasty naszą princeznę zo zamku. Stop, posyłam, już posyłam.
0: Telegram odebrał drugi drak, mał 6 hołoł. Wszystko się triasło, padało. Jak iszał, wszystko drylał, ale iszał śmiło do roboty.
4: Tak, no pidu ja. Zuboj skoro stratył wszystkie zuby. Ledwo sme ho rozgązłali, ale żyje. Mene ona nie dostanę. Wyczyszczył wszystkie swoje 192 zuby. Wypołoczył. Pust parafiną po wszystkich pomarzu i da jak się dochłarymy. Dobry den, droga princezno. Joj, jaka szumna. Princezna trenuje. Może mnie nie wzryła? Miła krasna princezno, ja mam tebe hneska w krasty. Pidesz dobrowilni, cy na syłu.
1: I što się stało? Toto, što i z pierwszym drakom zuboidą. A korol się hniwat i klicze ministra na dalszą ministerską poradę.
2: Što ja widzę, što ja czuję? Ministre, moje dziewczatko poskładało draka na pił. Poskładało go tak, że do śmierci bude splicowany jak harmoszka. Skaliczyło go. Ministre, što teper?
3: Nie trapte się, korolu. Da jak było, da jak i bude. Mamy jeszcze między drakami rezerwę.
2: Ty tu prysłał sześciołową trubu. To nie drak. Tym się parafinuje i pazury pyłuje. Nijaki strach od niego nie idę, a niego dymom nie czuty.
3: Co ja zrobię? Teper poślemy po toho 12-ołowego. Może win się polubi naszej princezny. I pide z nim pod staglem na oko dobrowilni.
2: Nie, win ma w krasce naszą princeznu. Wszystkie se już zoszalili. Nie zna tej historii naszego królestwa ani naszych tradycji? Drak to ma być drak. Straszny i smerdiaczy. Zaż to berus wypłatu.
3: Może sme ich takus rozpestyny? Już, si tam pisaty telegram. Pyszu, ty najstraszniejszy draku, zły draczysku, pozbieraj się zo swoima 12 smerdziaczyma hołami i przylituj na zamok. Wkrasty naszą najjaśniejszą princeznę. Stop. Jak toho nie zrobisz, budesz bez hołowy. Dobry toto rozdumaj, bo budę z tobą źli. Stop, posyłam.
0: Pisłali telegram i zrychtował się do służby korolowy trzeci drak. Był to wielki draczysko. Jak iszał, to tak się zemla triasła, że dereła padale. Kole letił, to witer był taki, że wtikale tak, jak perd tornadą. No ale robota to robota. Przyletił na zamok, rozserać się de princezna, a ona trenuje futbol.
2: Krasna princezno, nie czujesz nie? Połupko, szto boisz na to, żebym ty stanął na bramci?
4: Joj, jaki śmieszny bramkarz, znasz zimaty pyłku, bo jak ja kopnę, to hołowy to odpadę i wtedy będę gol.
2: Nadam, princezno. Ja się nie dam skaliczyty. No to, joj, moja hołowko, co teper zrobimy? Czyły świst się z nas będę śmijał?
3: Panie korolu, wasza jasność. Wszystkie draki, które ostale w naszym królestwie, napisane za żalinia, ani jeden nie pide już krasty princezny. Powidali, że tak jak było w minułym, już nie bude. Teper je moderna doba.
2: Joj, co teper budeme robity? Takie fopa, taka haniba.
4: Tatku, wy płaczete? Tatku, ale to nie jest bida. Nic się nie bijte. Wszystko zrobimy. Będziemy znany w świecie i popularny. Mi plan taki. Idę do naszego największego królewskiego auta i jecham za drakami. Przywezu ich na zamok, żeby mieli inne atrakcje. Nie straszki. Jem krasnych mów.

0: Tak i zrobiła princezna. Przywezła trzech drakił na zamok. Słuchali jej jak szczeniatka. Na jej przykaz rełkale, skrehotale zubami, puszczali ohen, smerdile smołą. Każdy się ich bojał.
1: Teper na zamok chodzi pełno turystów. Lem korolowy się to kusne podoba. Zastanawiać się, jak to w takim poriadnym królestwie nie draki wkrali princeznu, lem ona wkrała nie jednego, a trzech drakiów. Piszą do swojej wielkiej księżnici i hladat odpowiedzi. Może się jak raz dadę toho doczytać. Lyszmy ho. Princezna z radością zanimać się nie lem sportom, ale i królestwom. Wede ciłe królestwo i to ciłkom.

Suchołysku, uczast w ziale. Natalka, Mela, Ola i Mirek Pelechacz, Justynka Michalak, ta Emilka, Julka i Warka Duć. Suchołysko i dity z rytuale Warwara Duć, ta Mirek Pelechacz. Muzyku dobrała Natalia Małecka-Nowak. Dziękujemy.

Jest to taki wers, co straszni opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niehodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Deńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewati, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna jedna, lem.

0: я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нагу і моїй таці.
1: Ай!

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczek.
5: Szyszko wronkił.
6: Siwy synyczok.
7: I ten łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Ze wszystkich was wielkiczu.

jak jem prišiel do Sanoka, desenia zaklekano na večeriu, píšajem s parochom, do mňa daleko bylo, i ne hodením sa bol vernutý, bo treba bolo vidomo byti na bohoslúženiu. Im si zrobil veliju sam. Sam im si zrobil, što si tam, jaký sú bobarky im nalipil, fizovú zvaril i tak dále. Sam do sebe im varil. Vesel švat. Viu jes da kolej veliju sam. Dnes po tych dniach, jak po rokach, cieś widuju. Nius jest do chyży walejnu połonnist, po najbich chwarił. Witajcie po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest, kusał jest zupczyk czestku zo Sleską. Gwarił jest Otče náš, choć raz, nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoją, słuchającą.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok, tam jest

cicho, słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priyashiu, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchati zawdiaka kamaradskomu Radiu Rustin FM z Bratysławy.

pisania i orania. Kiedy jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedy już w ludy poetą, niestety mia na to, bo orił.

jedyny młody, przyczywiony z Mers, przyczywiony z Mers. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w okopach policji, proszę słomu dzier, proszę słomu dzier. Wrócę, mam dzisiaj siły, barwa wraca na kości, sam

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

tygodnia portalu LMFM. W Uściu Ruskim odbyła się promocja kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. W piątniczu 3 lipca julia 2026 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu Ruskim odbyła się promocja kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka. Nie była to lem prezentacja nowej publikacji, a besida o języku jak formie pamięty, narodu, wspólnoty i możliwościach buduczej roboty nad nim. W besidi uczestniczyli wzięli twórcy słownikowych Hoseł i jagist profesor Justyna Olko z Warszawskiego Uniwersytetu. Podia odbyła się w Uściu Ruskim, cytowania gmini, de lemkiwski język jeszcze mąż czuty w chyżach, wylity na tablicach z nazwami seł, wczyty się w szkoli. Podała profesor Olena Dućwajfer, hołowna redaktorka słownika. Profesor Dućwajfer, jak moderatorka striczy, już na początku zaznaczyła, że słownik nie jest dziełem jednej osoby w prostym autorskim sensie. Woznik jak rezultat długoletniej roboty, ansamblu, jaki opracował materiał, prowiriował konteksty, poriadkował znaczenia, opisywał hosła. Ansambl tworzyli prysutny na striczy profesor Paweł Małecki, jaki razem z Marcinem Lewandowskim odpowiadali za opracowania informatycznej systemy redakcji i druku hoseł, dr Marta Watral, Monika Telawska, Natalia Małecka-Nowak. Na striczy w Uściu zabrakło no dalszych osób, jakie tworzyli słownikowe stati. Oleny Duć, Warkę Duć, Seweriana Kosowskiego i Anny Maślanoj. Zmogli na striczu pryty i Anna Czuchta, jaka odpowiadała za leksykograficzną korektu, i Klaudia Nowak, jaka robiła korektu, razem z dr Martą Watral. Seret publiky zasiadał też Petr Trochanowski, kotroho teksty, autorskie tłumaczenia, opracowania itd. stanowili największą bazę słownikowego korpusu. Zaproszenia przyjęła i gazdynia gminy Wit Ewa Garbowska-Góra. Robota nad słownikiem trwała 11 roków, a jej wydymym rezultatem są dwa obszerne tomy i koło 33,5 tysiąca hoseł. Za tyma czysłami kryje się owelowece, tekstowy korpus, nahrania, premiery hosnowania, materiały z literatury, presy, sztodennej, żywej besidy i pamięty osób, które język wynesły z chyży. Słownik był przedstawiony nie jak zaperta kolekcja sił, ale jak narjadia rewitalizacji. Pomicz w tym, żeby lemkiwski język mich dalej opisywał ten świt po swojemu. Cytuania. Radyliśmy o rewitalizacyjnej funkcji słownika, o tym, jak go wykorzystaty proty asymilacji, zahybaniu lemkiwskiego języka, o hosnowaniu sztucznej inteligencji do ożywlania języka na bazie zasobiu zgromadzonych i opracowanych w słownikowym projekcie. Podała po ostriczy na swoim profile w socjalnych mediach profesor Dućwajfer. Język wysokiego kontekstu. Jedną z hołownych tem striczy była sama idea kontekstualności. Profesor Dućwajfer besidłała o lemkiwskim języku jak o języku cytowania zemli i chyży, języku wysokiego kontekstu, w którym znaczenia słowa zależy od sytuacji

jedniku. Dla Lemki, która już na studiach albo w dorosłosti odzyskowali język, słownik stał się czasu drogi do dostomennosti. Robota nad definicjami, czasosłowami, nazywnikami i miejscenazywnikami itd. była równoczesna robotą nad sobą, nad odzyskaniem dostępu do języka, jaki powinien być rodny, ale nie wse mógł być przyrodni peradany. Dla tych, którzy by siedłali po lemkiusku od dzieciństwa, wykliką było, żeby ryńczyma przełożyty intuicji domaśniej besidy na precyzyjny naukowy opis. W besidi mocno wyzwuczało, że słownik jest naukowym projektem, ale nie neutralnym w sensie obojętności względem doli języka. Ma służyty spilnoty i jej autonomii. Profesor Justyna Olko pomistyła go w szerszym kontekście do śledzeń nad rydnymi i męszynowymi językami. Zwernuła uwagę, że słowniki możą podpierać odnowu języka, ale mogą chociaż nieświadomo kolonizować, kiedy namitują mu kategorii dominującego języka. W tym sensie bardzo ważne było ryszenie, żeby lemkiuski słownik nie stał się kalką polskich, ukraińskich czy rosyjskich struktur. Publikacja ma pomagać budować prostor, w którym po lemkiusku można dumać, definiować świat, wczyć się, pisać i dyskutować bez konieczności, żeby przechodzić na język bliższosty. Okremy blok tykał technologii. Profesor Paweł Małecki opowiedział o informatycznych narzędziach, które umożliwili robotu na dystans nad słownikom, w tym ekstrakcję form, porządkowanie materiału i późniejsze rozwytok digitalnych zasobów. Słownik stał się osnową dla następnych rozwiązań zosereżonych w koło Lemko Tools. Nachodzenia słów, tłumaczenia, syntezowania mowy, rozpoznawania besidy znaczy te narzędzia opartego na sztucznej inteligencji. W dyskusji podkreślano, że technologia sama w sobie nie wyratuje języka, ale może dać mu funkcjonalność w zdigitalizowanym świecie. Sama technologia dowela do zwidań o fonetyku. Zachoroza zaniku języka to nie wykluczni męcze czy swojego hostowateli, ale też zmiany jakosty besidy, słownictwa, syntaksu, melodii i wymowy. W swoich doświadczeniach profesor Małecki wykazał pokoleniowe różnice. Starsze osoby w bliższości zachowują fonetyku, ciężko do odtworzenia młodszyma, aż jak młodszy bardzo dobry znają do leksyku i gramatyku. Nahrania, modeli hołosu i akustyczne doświadczenia mogą proto z czasem wkazać się nie tylko dydaktyczną pomocą, ale i archiwum zwuku języka. W dalszej części jawiła się i trudna konstatacja, że lemkiuski język żyje też w rodzinach, ale jego kondycja jest zachorożona. Besidłano o wykorzenieniu, o przerwanym międzypokoleniowym przekazie i o tym, że aż i tam, gdy język peretyrwał, coraz częstsze prynemat podobu dominujących języków. Podkreślono, że ochrona języka nie powinna być lem sprawą mężczyzny. Profesor Dutschweifer besidłała o konieczności edukacji. Zaproponowała utrakwistyczny model, który mógłby stać się sposobem budowania lepszych lokalnych relacji i większej odkrytości mieszkańców. Besidniki opowiadali też o chosnowaniu słownika w sztodenni roboty. Uczytelka lemkiuskiego języka w średniej szkoli, Monika Tylawska, podała maryńczyma, jak pracuje z młodzieżą. O tym, jak młode ludzie z podchodu toho nie da się powiste po lemkiusku, przekonują się i z zachopliniem odkrywają, na kilku różnych sposobów można to przewesty. Uczennicy, hladajuczy słowa i porównujuczy warianty, wiedzieć, jak nieograniczone resursy ma język i jak możnym opowiadać współczesne temy. W tym znaczeniu słownik i digitalne narzędzia dają nie tylko jak naukowa pomoc, ale jak psychologiczny argument, wskazując, że język nie jest ani za mały, ani za stary, żeby być językiem modernego życia. Pośrednia część podii przeszła od besidy do śpiłu. Cytowania. Tuet Łada, śpiewający prekrasne starodawne śpiłanki, wkazał kulturowe bohactwo lemkiuskiego języka, wyrażającego się zwłokami beskidzkiej zemli. Dziękuję za uczast, za besidę, za wrażliwą przysutnist, zakończyła profesor Dutschweifer. Stricza była czerchowym dokazem toho, że jak lemkę świadomo dijemy i mamy realne wlijania na życia spilnoty, na język, pamięć i na sposoby, jakie ma chcemy besidułaty osobi na zołny. W Praszowi odbyła się konferencja przyświęcona Ferencowi II Rokossijowi, autorwisty Petro Medwid. Jak informowała choworkynia Praszywskiej Uniwersytety w Praszowi, Ingrid Timkowa, w połowie juna 2023 roku na Uniwersytecie odbyła się międzynarodowa naukowa konferencja pod nazwą Civitas Rakociana. Konferencja, która była organizowana z nachody 350. rocznicy narodzenia Ferenca II Rakocija, skapczała wyznacznych historyków, archiwariusów i fachowców z oblasty kulturnej Didowizny i Słowakii, Madziarska, Czeskiej Republiki, Polszczy, Ukrainy i dalszych krain średniej Europy. Podiju przyświadczeną wodzowy powstania proti Habsburgiu, jaki Rusyniu nazwał za ich wierną służbę w powstaniu Gęs

Fidelissima, najwierniejszy naród, organizowali Preasiuska Uniwersyta w Preasowie, reformowana Uniwersyta Gaspara Karoli w Budapeszti i Krajski Muzej w Preasowie. Dwodniowa konferencja przyniosła ponad 40 fachowych referatów, które przyniosły nowe poglądy na osobność Ferenca II Rakocija, jego protyhabsburskie powstania, polityczne, religijne i obszczestwenne związy XVIII stulecia, jak i trwającą kulturną zapowiedź tej wyznacznej historycznej osobności. Konferencję odkrył rektor Preasiuskiego Uniwersytetu Peter Konia w jednym z rektorom partnerskiej Uniwersytetu w Budapeszti Lazlom Torczanijom. Program konferencji był rozdzielony do 20 tematycznych sekcji. Historycy dyskutowali o miastach i ich roli podczas powstania, wyznacznych osobnościach tego periodu, religijnych obstawynach, cerkowni historii, kulturni pamięci i obrazie Rakocyja w historiografii czy literatury. Okrema uwaga była zwrócona na nowe rezultaty badania archiwnych dokumentów, dyplomatycznych odnosyn, wojenskiej historii, archeologicznych dżereł czy ikonografii periodu Rakocyja. Uczestnicy konferencji przedstawili i do teper mało poznate dokumenty, nowe interpretacje historycznych dni i rezultaty międzynarodnych doślidnych projektów. I z Ferencem II Rakocyjem są powiązane i świadkowania Rusyniu u Madziarsku. Den Rusyniu Madziarska je wyhołoszeny na 22 maja, w wtedy den u 1703 roku. Tomasz Esse w Beregsasi pitniał prapor i załuczył pitkarpackich Rusyniów do oswobodzeneckiej wojny Ferenca II Rakocyja. Tak samo każdy rok w marcu świadkują Rusyny w Szaroszpotoci przy nachodzi dnia narodzenia tej wyznacznej osobności, jaka zapisała się i do rusyńskiej historii. W Użhorodii chociaż maty płoszczu Wołodymira Mykyty, autor wisty Petro Medwit. Jak informowała Użhorodzka Miejska Rada na swoim oficjalnym sajcie na sieci Facebook, od 15 jula do 15 augusta 2026 roku prochodzą grażdańskie dyskusje odnośnie peremenowania ulicy i płaszczy w Użhorodii. Ulicę Riepyna, chociaż nazwany po wyznacznym likariowy, chirurgowy Wasylowy Rusynowy. Płaszczu Laborcia, chociaż nazwany po wyznacznym rusyńskim malariowy Wołodymirowy Mykytowy. Jak raz propozycja na to, żeby była płaszcza Wołodymira Mykyty, wyklikuje i negatywne odzywy. I szłoby już o trzecią nazwę płaszczy w krótkim czasie. Płaszcza Laborcia ma nazwę płaszcza Puszkina. Po początku pełnoformatnej rosyjskiej wojny w 2022 roku była z tego miejsca demontowana busta Puszkina i płaszczu nazwali po kniaziowy Laborciowy. Teper by się znowu minęła nazwa, co znaczy proludy i administratywne obowiązki, jakie wychodzą i zmienne adresy. Na drugim boci jest to szansa, żeby Użhorod mał nazwaną płaszczu po wyznaczni rusyńskiej osobnosty współczesnosty. Przypominamy, że kiedy w 2019 roku była propozycja, żeby peremenowaty w Użhorodzie ulicę Antona Kaszaja na ulicę Wołodymira Fedyneszyńcia, prawiciowy ukraiński ekstremisty z politycznej partii Swoboda, jak i z organizacji Karpacka Sicz, protestowali proti takiego kroku. Nazwania ulicy po wyznacznym rusyńskim pesatelowy to wde oznaczyli na przykład i za cytowania separatystyczną hańbu. Wołodymir Mykyta żył w rokach 1931-2025, był wyznaczny rusyński malar, produżowatel sławnej pitkarpackiej rusyńskiej malarskiej szkoły. Za swoje umeleckie dosiahnienia był udostojony zwaniami zasłużonego художника Ukrainy, narodnego художника Ukrainy, члена korespondenta i akademika Nacjonalnej Akademii Umeń Ukrainy. U 2001 roku stał laureatem rusyńskiej premii imienia Stefana Czepy za wyznaczny wkład do rusyńskiej kultury. U 2005 roku był laureatem Nacjonalnej Premii Ukrainy imienia Tarasa Szewczenka. W roku 2021 stał Wołodymir Mykyta pierwszym laureatem Nacjonalnej Premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manajla pro arte rutenoru. Metropolita Jona ogłosił jubilejny rok, autor wisty Petro Medwit. Praznik Błażeného Preasiuskeho episkopa i mučenika Pawła Petra Gojdycza w piatnicu 18 jula 2026 roku odświadkowali i w Preasiuskim katedralnym soborze świętego Joana Krestytela. Jak informował choworcia Preasiuskiej archieparchii Michał Pawleszynowicz, Preasiuski archiepiskop metropolita Jona Maksym przy tej nachodzi odsłużył archierejską liturgię. W jedno z wysokoprośwaszczennym władykom Jonom służyli świaszczenycy i diakony archieparchii, uczasna była i czeslenna komunita monaszok. Na kińciu liturgii władyka i świaszczenycy piszli do bocznej kapliczki, gdzie sąd moszczy świaszczenną uczennika Pawła Petra Gojdycza i tam pomolili się moleben ku Błażenomu. Zawierzeniem tego torżestwa było ogłoszenie jubilejnego roku Błażenych Episkopiów Muczenników Pawła Petra Gojdycza i Wasyla Hopka, który się w Preasiuskiej archieparchii będzie świadkować od 4 nowembra tego roku, kiedy sobie przypominamy 25 roku od beatyfikacji władyki Gojdycza i trwaty będzie do 5 nowembra 2027 roku.
Jubilejny rik bude rokomoryczniec episkopskich hirotonii praszywskich episkopiów 27 marca 2020 roku. Bude toczno 100 roków od episkopskiej hirotonii Władyki Gojdycza w Bazylice Świętego Klimenta w Rzymie. 11 maja 2020 roku bude 80 roków od episkopskiej hirotonii Władyki Hopka, która odbyła się w Praszywskim Katedralnym Soborze Świętego Joana Krestytela. W komlości sobie przypomnianuli Gabriela Hattingera, autorwisty Petro Medwit. W niedzielu 19 jula 2026 roku w rusyńskim seli Komlożka w Madziarsku przypomnianuli sobie 10. rocznicę śmierci Gabriela Hattingera Klebaszko, rusyńskiego poeta, kulturnego obszestwennego diatela i polityka seret Rusyni Madziarska. Organizatorem podii był domaszni rusyński aktywista Laszlo Popowicz, który był dobrym przyjacielem Gabriela Hattingera. Na podii byli uczestni Georgi Fircak z Rumunii, podpredseda Światowego Kongresu Rusyniu, członowie Światowej Rady Rusyniu Martin Karasz za Słowakiju i Mikołaj Bobinec za Ukrainę. Na podii tak samo wzięli uczest Rusyny z Rumunii, Słowakii, Ukrainy, jak i domaszni. Gabriel Hattinger Klebaszko żył w rokach 1958-2016. Był rodakom z Komlożki. W 1991 roku był jednym z osnowateliów pierwszego rusyńskiego obszczestwa Organizacji Rusyniów Madziarską. Zanedał go podczas II Światowego Kongresu Rusyniów, który prochodził w Krynici w 1993 roku. To ta organizacja była przyjata do kongresu, a Hattinger stał członem Światowej Rady Rusyniów. Hattinger w robotach kongresu często podnymał polityczne problemy, bo widział potrzebę politycznej aktywności Rusyniów tak na domaszni, jak i na międzynarodni urowny. Ale w tot czas był jednym z niewielu dijaczył Światowego Kongresu, który jasno zwertali na to uwagę. W 1998 roku było osnowane Wszedrzawne Rusyńskie Samosprawowanie w Madziarsku, któremu szefował do 2002 roku, a okrem toho był na posadzie radnika Komisji pro Ludzkie Prawa przy Parlamencie Madziarska. Wyszło mu da kilka zborników poezji, przy czym stychy pisał po rusyńsku, po madziarsku i po słowacku. Zanimał się tak samo perekładami. Perekładał twórczość Aleksandra Duchnowicza, mało poznaty wiersze, denniki, korespondencję i inne zapisy, które Budytel napisał po madziarsku. W 2011 roku Hattinger stał laureatem premii imienia Antonia Hodynki. Witorok, 21 lipca julia 2026 roku. Odyszał profesor praszczania Michała Dudy z Florynki. Autorwisty Natalia Małecka-Nowak. Dnes, 21 lipca julia 2026 roku w prawosławni cerkwi Świętego Mikołaja w Zeleni Hori prochodzit pochoron Michała Dudy, wieloletniego uczytela muzyki w 4. Zahalnooświetnim Liceju w Lignicy, dyrygenta choru Połonyna, florenczanyna. Michał Duda wrodził się w 1935 roku w Florencji, w rodzinie Konstantyna i Olgy. W 1947 roku rodynu wyseleno w ramach akcji Wisła w okolicu Lubieniewiec w Lubuskim, a pak do Wiśniewa blisko Torzymia. Do Torzymia trafiło aż 60 rodyn z Florynki. Dalsze transporty florynczan trafiły do Kożuchiewskiego powitu, gdzie w Lipynach oseleno 52 rodyny, około 43 rodyny oseleno Michałowi w lubińskim powitu, a do Szprotowskiego powitu trafiło około 130 osób z Florynki. Centrum życia dla rodyny Dudiu stał po jakim czasie Przemkił. Michał Duda miał sestry Maryju i Olenu, ta brata Jarosława. Dola jego rodyny wpisuje się w doświadczenia opisywane pochorzęciom sąsiedniej Bilcareły, pysmennikom Semanom Madzelanom, autorom książki Smagdoli. To przeżycia budowania życia na nowo na czużej zemle, przy jednoczesnym plekaniu języka i pisań predkił, Michał Duda jak raz swoje życia związał z muzyką i śpiwą. Tak Seman Madzelan opisywał ho w knyżci. Cytuania. Zaczynał mały Michaś swoją życiową drogę jak każdy inny lemkiuski otrocza. Musił pasty chudobu, jak jego kolegy, grał pasterskie melodii na werbowych listkach i na wilchowych pyszczałkach, ale jemu wychodziło to tak inaczej jak innym. Grał ich po swomu, hejby ich komponował. Cóż tołdy dumał, że natura obdarzyła ho talentom? Zasmakował pak tej samej doli, co jego bracia, ale palec Boży pomógł mu to dar perederty czerez huszczałynu fałszu toho świta, żeby w kińcy heł na zachodzie, w ukraińskim liceju, mał kto wczyty, nasze dity i wnuki uhraty i śpiłaty po naszomu. Wczyt nasze dity i wnuki tych samych śpiłanok, co nas wczyli uczytele Jancur i Soroka w Florencji, a Hucaluk w Bilcarewi. Prytte, na premier na striczu rodyczy w Lignicy, prywyta dwa z chir uczeniki, u którym dyryguje Michał Duda. Pojechate do Koszalina na festiwal, bude tam nasz chir. W Zeleni Hori, tiż ostry tyte, w Gorzowi, we Wrocławiu, w Krakowie, w Siadel dyryguje Michał Duda.
wspominał po rokach Szymon Madzelen. W 1951 roku zaczął chodzić do muzycznej szkoły w Lignicy. Po zawieszeniu edukacji profesyjnie związał się z muzyką. Wiół zajęcia w muzycznej szkole, kulturnym domu ta wiół symfoniczną orkiestrę. W 1960 roku zamieszkał w Lignicy, gdzie pracował jak uczytel muzyki w 4. zahalnooświatnym liceju. Tam też wiół szkolne chory ta ansambli. Od 70 roku XX stulecia Michał Duda praktycznie nie wydił. Nie przeszkodziło mu to w wieloletniej pedagogicznej roboty. Wczył czerchowe pokolenia prawidłowej emisji głosu, oddechowych technik. Jak wspominają jego bywsze uczennicy, mimo niepełnosprawności zrienia, znał dostarczy w każdym indywidualność, a relacje z młodzieżą, która na zmianę pomagała mu poruszać się po szkoli, mają bliski charakter. Po rokach wspominają go z poszaną. Potem, jak przeszedł na pensję, protiahom 10 roku dyrygował chorom prawosławnej parochii Woskresienia Chrystowego w Lignicy. Spod swojej dyrygenckiej ruky wypustył zdibnych muzyków, dyrygentów, doktorantów. Wielokrotnie był nagrodzony za swoją profesyjną, a i kulturną działalność. Najcienniejszy pro niego był Order Świętej Maryi Magdaleny, jakim był poczęstowany błażenej pamięci archiepiskopom Jeremiją, władykom wrocławsko-szczecińskiej eparchii. Michał Duda ożenił się ze Stefanią, rodą z Bilcarewy. Mali dwie dziewczyny, Olgu i Joannę. To jak raz dola drugiej dziewczyny związała życia lignickiego uczytela z Zeleną Chorą. Joanna wyszła za mąż za ojca Antonia Haburu, wieloletniego parocha prawosławnej parochii Świętego Mikołaja w Zelenej Chorii, wyświadczonego w 1986 roku, parocha tej cerkwy od 1989 roku. Opiekuna Bractwa Prawosławnej Młodzieży Wrocławsko-Szczecińskiej Eparchii była Chodar. Otec Habura tragicznie zginął w 2006 roku, osyrotył troje tołdy maleńkich dity. Po tej tragedii Michał Duda razem z żeną regularnie przychodzili do Zelenej Chory, podperajuczy dziłku w najtiakszym momencie życia. Bożenej pamięty Michał Duda związał się na tylko silno z Zeleną Chorą, że tam chciałby ty pochowany. Dnes to ta wola się wypełniać. Wnuk Michała Dudy, syn Joanny i ojca Antonia, prodąża to rodzinną duchowną tradycję. Otec Ihor Habura jest parochom cerkwy w Samborzu. Biografia Michała Dudy, weselenego jak dityna z Florenki, niezrzecznego uczytela muzyki, jaki protiahom paru dziesiątych roku wczył czerchowe pokolenia potomki akcji Wisła, to przede wszystkim historia konsekwentnej pedagogicznej roboty i wierności muzyci mimo protywności. Cytuania. Przed wielkim ołtarium prawili liturgię, a z wysokich chorił, hejby z nieba, dochodził przeczudowy śpiew. Wykonawcami tego koncertu były nasze dzieci z różnych zakutyn kraju. W Lignickim liceju i wipczoho się nawczyli i pro swoje nie zabyli. A pomich im w tym syn rodzonej Florynki, Michał Duda. I tym razem dokazał, że mamy muzyczną literaturę, što hidna uwagę, što należy do skarbu świta. To win dokazał, jak wykołysane przez nas w chyży piśni westy w świt. Żeby uczestnikom narodu się stale, żeby w sercach, w pamięci naszych dity prawnukił ostale żywą i skorką. Pisał Szymon Madzelen. Czwartek, 23 lipca julia 2026 roku. Już zaran zachoryt 36 lemkiuska łatra w Łuchach. Autor listy Seweryan Kosowski. Już zaran w Łuchach, w lubuszskim województwie, zacznie się 36. Lemkiuska Łatra. To jedna z najważniejszych stricz lemkiuskiej gromady w Polsce, która od roku je nachodom do wspólnego weselinia stricz przyjaciół, plekania tradycji ta prezentowania lemkiuskiej kultury. Organizatorem podii jest Towarzyszenia Lemko Tower z Ostrzelec Krajeńskich. Jak sztoroka w Łuchach zejdą się lemki z różnych regionów Polszczy, w tym z ridnej Lemkowyny. Program 36. Lemkiuskoj Watry obnyma te dwa dny, 24 i 25 lipca julia. Zaran na scenie zaprezentują się ansambli Na Drabyni, Lemko Tower Junior, Trojanda, Lemko Tower i Lemkust. Następnego dnia wystuplat Lastiuczata i Lastiłoczka, diuczy przy kruszku Stowarzyszenia Lemkiów Przemkowi. Lemkiuski ansambl piśni Tancia Koczera, solistka Julia Doszna, Burian, Serencza, Dularowy Bracia, Nadia i Intrade. Organizatory peredwydili i konkurs. Wszystko to wskazuje, że to nie zabraknie ni tradycyjnych lemkiuskich piseń, tanciu ta folkloru, ni suczasnych aranżacji. Choć podla programu oficyjne położenia ognia bude aż w sobotu, to takoj watra zachoryt w sercach watrian w jedno z pierwszym piatnyciowym koncertom. Podija potrwa aż do niedzieli nad ranom. Zawierzeniem watrowego weekendu bude niedzielna służba w prawosławnej cerkwy Uśpienia Preświatoj Bohorodyci w Łuchach, gdzie parochom je otec metrat Artur Hraban.
To miejsce, jakie sprzyja nielem kulturnym przeżyciom, ale też odpoczynkowy. Uczestnicy watry mogą korzystać z ozer ta plaży, które znajdują się niedaleko watrowego pola. Zawdzięki temu stricza w łuchach jest dobrym nachodem do pouczenia watrianego życia z litnim odpoczynkom. Zindraniuskie od Rusal do Jana, już w to od weekend. Autor wisty Severian Kosowski. Już w najbliższy weekend Muzej Lemkiuskiej Kultury w Zindranowi bude miścią podii z długą tradycją od Rusal do Jana. Podia bude prochodyła dwa dny, 25 i 26 lipca juleja. Świato od roku jest ważnym punktem w kalendarzu lemkiuskich kulturnych stricz. Do Zindranowej schodzia się Lemki z ridnej Lemkowyny, ale też dalszych czasty Polszczy, Słowacyjcy, Ukrainy. Żeby razem przeżywać tradycję, stryczać dawnych i nowych przyjaciół, ta szanować lemkiusku spadkowynu, co jak raz jest hołolnym cilom muzejnej działalności. Organizatory przygotowali bohaty program, w którym nie brakne ani muzyka, ani narodnego remesła, ani interesnych wykładów i stricz z autorami książek. Sobotni program zacznie się o 16 godzinie. Ochoczy będą moczy zwiedzaty Muzej Lemkiuskiej Kultury, zapoznaty się z jego ekspozycjami ta doznaty się o dawnym życiu na Lemkowyni. Pak o 18 godzinie zacznie się sceniczny program. Zaprezentują cię hudacy ta kapela Esta. Zachory dwatra. Niedziela zacznie się modlitwą o 11 godzinie w cerkwi Świętego Mykołaja w Zindranowi bude odsłużona Bożeska liturgia. Po niej bude oficyjne odkrycia podii. Przed publiką wystąpią Swydnicki Heligonkare, Kapela Duklany, Osławiany, Kalina, Makowycia, Marianna Żelezna i Fogasz, Karpatia, Hudacy i Burian. Protiahom ciłego dnia prochodyty budą pokazy remesła, konkursy, zabawy i atrakcji dla dzieci ta dorosłych, jak i w sobotu. Niedzielne świadkowania zawerszyć się z pilnym ogniskom, które stanę nachodom do besidy, śpił i stricz w przyjatelskiej atmosferii. Miejsce z historią. Pierwszy rocznik od Rusal do Jana był zorganizowany w 1992 roku. Długoletnim organizatorem podii był Fedir Gocz, jeden z osnowateli muzeju, pak jego wieloletni opiekun. 1 czerwca junia 1995 roku oficjalnie zarejestrowane było Towarzystwo dla Rozwitku Muzeju Lemkiuskiej Kultury. Początki istnienia Muzeum Lemkiuskiej Kultury w Zindranowi idą od stricze z 17 sierpnia augusta 1968 rokach bilanci. Tamże proszła narada przy prysutnosti lemkiuskich diaczył. Byle to Michał Doński, Michał Dzwinka, Fedir Gocz, Paweł Stefanowski, Jarosław Stefanowski, Fedir Kuziak ta Leon Gal. Stricza zakończyła się poklikaniem do życia Muzejnej Rady i Izby Pamiatok Lemkiuskiej Kultury w Zindranowi. Prototyż oficjalny początek muzejnej działalności to 18 sierpnia augusta 1968 roku. Muzej początkowo fungował jak chyża pamiatok lemkiuskiej kultury. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LemFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak. Перед нами Лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова «Там, де йдуть лемки», ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем FM.

Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie macie możliwość poczuć rodne słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas

Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ścisku oraniny smuszka, świżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwy. Guzerjami do góry, kołosiom dolino.

0: Dobry wieczór. Witam w ponedilkowym słuchowisku. No i przed nami następny odcinek, jak dobry znate, noweli Petra Polańskiego, Nepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Czy nie stał jest się przypadkom zdradnikom szwalierskoj swobody? Zwidał Kirył, wziawszy się pod boku i zastupywszy Ilei do rogu. Staty iszczy jem się nie stał, prodążał tot. Ale obawlam się, że to hodno nastupyty, a na ostatok i prachnąłbym toho. Lem wpił pereczliwosty Artemona leżyt wyna, że ja iszczy hneska wołoczu się po debriach Czornohory. Kiedby win ne odmachał się wysłuchaty mojej propozycji, to gdy ja, a może i my, byliby już daleko za horamy, da gdy w dalszej dorozi. A wszytko mu kluczka Faustyna. Ne powił jem wam iszczy, jak jem się poznał z nią. Pamiętate, pierwszego rana, kiedy my noczuwali w parocha, wyszedł jem czym swyt na góry. Wertajuczy z chyży Dańka Krecula wyszedł jem na płód. A iszczy przed tym na jedniej polanie urwał jem niezwyczajnej wyliczony kwit bodaka, toho karpackiego kaktusa. Na puty poczułem tylko tania woza. Na ostatok i sam wis. To była rodynna bryczka, dostatecznie szeroka, żeby pomistyty hiperboliczny krynoliny. Siedyły w niej trzy damy, i mość i diłka jej Faustyna, a naproty u nich Olga. Wszytkie drymale. Wraz spostrzegł jem, że wielka paka, przyczyplena z zadu bryczki, odorwała się i chpała na drogu. Hej, ty! Jak ty tam, dżokeju? Kliczu. Strymaj koni, pizryj, to se jest stratył z bryczkę. Furman strymał koni, podał się za zgubą. I mość, spochwatywszy w czym sprawa, nehodna była najty sliu pod jak.
1: Ach, wy mi dobrodiju, gwaryła. Nie ma uricz z te spasły, trzy krynoliny tam spakowane. Fytiuszkę, neszkę i żabotkę.
0: Jak taki dobrodzi zmuszony jem był wsisty się z nima dobryczkę, tym bilsze koly się wkazało, kto my i że my z klebanią i medą już oznajem leny. Sił jem pry Olii, naprotył Faustyny. To ta poledycia iszczy się nie probudyła, drymała po ciłonicznych tańciach. Są damy po balowej noczy je głubynom nimych, a proto wyraznych oznak. Na splaczym lycy wyznociły chaos walciowych, kadrylowych, kołomyjkowych motywił i spomynił. Odznaczona ciła myszanyna lestliwych sliw otrymanych od obożuwateliu. Amryi nikoli tak bujno ne litają, jak po falach spomynił z mynówszoj noczy. Trzeba przyznaty jej masoczka, ne inakże nazwu jej prekrasne lyczko, jak masoczka zajała mia od pierwszej chwili. Ona nedbaczo spoczywała na tapetach bryczkę. Nedbaczist wse lyszat prawdywej, przyrodni, neprybranej obraz. Za to, gdy nie było na jej lycy toj hordoj, popry miszkę, kotra popry tym omamlujuczo tak ich rad w jej byciu. Jej ustoczka były na pił otworeny, teinty lycia byli do prozracznej, risnyci tonuły w miachki koronkowej kryzi okrużającej szyju. Od zelenkliwego hołosu Olchy ona się konec kińcią probudyła. A że siedyła na protył mene, ta pizrynia siła oczywitni na mojej osobi. Takoho teć a teć ona się nie spodziewała. I nehodna była się najty. Otworeną stroną dołony protyrała oczy, a po mi rozlywał się balsam, a przy tym i dakus śmieszni mi było na widok jej rozchublinia. Ale to nie trwało dołho. Olcha doraz i rozpowiła, co się przydaryło, iż to ja za ptycia. Ta Faustyna pse smotryła z chmarką na czeli, żeby toto dityncza oczutyty podniósł je im w dary mi bukiet, jakim był wspomniany bodak. Chwatyła ho z dityniaczym hniwą i szpurnuła nim het. Na jej palczyku dosteriuch jem kapełku krw. Jej pizrynia było tołdy peruną, striłą, ale dla mene miachką, sołodką. Tak wiujem już besidulem z Olchą, ne skinczelu, bo besidi z nią ne dyjde szkince. Mene jednako prytichało sztosy gu Faustyni. Kolebole my już w klebanii na zahorodi, wyrekła do mnie paru prymylnych sliu, ta one docha zastała się chołodną, neprystupną. Ech, co za dama! Chwilą taka, o chwilu incza, a pak barże iszczynę pojata. Z czasom coraz nowy prymety jem w niej odkrywał. Jej zainteresowania mną się wahało. To wynurjało się, to znykało. Ta już w den kiermeszu była ona niezmierni, chłodna, tylko że lem odrekła słowo, a o pizryniu w oczy i nie dumaj. To mnie irytowało i to, gdy zrodyła się w mi myśl wyizdu. Nie znam czom, ale wydiło się mi, że nie oslebodzu się inakże, lem wyizdom. Postanowił jem lyszyty wszytko, pity het i tot zamir wypowił jem i Faustyni. Znaczyło wyjchamy, oczywidni za schodom moich towaryszył. Zaczęła się kiermeszowanicz, a Faustyna dale taka nieprystupna. Od zamiru pryszał jem gu postanowliniu i to udyjawił jem się w drugiej izbi, tam de były wy, żeby was prekonaty do wyjzdu. Ta wy nemaly, diaky słuchaty niejakych propozycji. Na dywo ja nie poznawał teraz Faustyny. Szczes jej hołot. Stała się aż na wyrist prymylną. Nie spodziewał jem się w niej takoho talentu kokietliwosty. Teraz tylko tała wece jak ja. Stała się tepłą, bliską moim myslam. Pry takiej zmieni odyszał jem od swojego postanowlenia. Taż to. Nad raną ona zastota koleśnia. Hołodna, zadumana. A kiet już nie mołczyt w słowach czasom i sarkastyczna. Jednym słowom nie stiamlu oż to idę. Przyjaciel Ilija skinczył. Predania chwaryt, że do Lubowy wedł perłowy mosty. Kiedy chody do Ilyju, to ty mosty już nijak nie byli perłowy, radsze spał czy nosity. Jego dusza peretkana była taką pałczynką, pochynała się pod wpływem każdych nowych obstawyn. Maleńka żmeńka, do jakiego szczęścia była już dla neho rają. Za to ich maroczka na czeli myło i stawała się dla neho zabywajuczą. Terpienia, czyj kisno pouczene z delikatnistiu poczuć, ta ono w miachkim sercy i samo miachne, je jak ona, pouczyna. Kiedy sme prechodyli popry Habzynowi i Huszczawyni, dał się czuty płaczliwy hołos Astriaba Kani. Nej ojczała bys, zabezidował, kraczajuczy i za nami łautar Kropczenko. Wzu hodynu smetu wstupyli, żeby na taku ptyciu trafyty. Niedobry. Wyskatkania w braklenowych korczach. Smert komusy oczy zaprę. Nej ojczała bys. Na Hneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, a na następne słuchowisko zapraszam w piatnyciu. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertu, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa Tandej do Dlemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio LEM FM i Radio Lemko.

warte.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo, bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: jest poniedziałek, 27 lipca julia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Už v najbližší víkend zahorí 46. Lemkivská vetra na Čužoni v Michalovi. Hlavný program začne sa v piatniču o 18. hodini od vstupu dvoch lemkivských ansambliu Pišní tanča, Kočero i Lestivočko. Pak položené bude kvitia pod pamiatnikom v Selenoch v rámkach akcie Vysla v 1947 ročí. Dalšie projde oficiálne rozpalenie vatra. Toho dňa na scéne vystúpiť ešte chor Zoria, hudáci Rekarpato, Verbung Burian i bude jam session. Druhého dňa vatra v sobotu o 15. hodini bude odpravlená večernia v cirkvi Svätého Michala Archangela v Michalovi. Potom na scéne začne sa dieťačí blok, v rámkach jakého zaprezentujú sa grupa Kočerka, Lastivčata, Lem Smoko i Rekarpato. Dalsze bude blok tradycji. Pierwsze wystąpić lemkiwski ansambl Pieśni Tańcia Lestivočka, a pak Kočera z obriadom Subitko. W wieczernim bloku zagrają kapela Samopołudne, Hrajte, Wodohraj i Lemkus. Wodohraj odświadkuje na michaliwskiej scenie okrągły jubilej 50-lecia. W tym roku organizator Vatra Stowarzyszenia Lemkiw zas rychtuje dla Was szatro besit, w którym budete moczo wziąty uczest w dyskusjach na różne ciekawe temo. W piatniczu budeme dżeńczo mastrycza z tłoczeniami lemkiwskiej opery Hołu z Darią Kuziak i Oksaną Terefenko-Horoszczak, besida z Damianem Nowakom, jedną z autorów knyżko Dalerhof Łagier internowania Rusyniu, jak i besida z Jurijom Staryńskom, autorom knižko preselili na Smusovo, listy Lemkiv z roku 1947-1948. V sobotu budem už pobešidovati s maturistami z minulých rokov, što zdávali maturu z lemkivského jazyka, s Oksanom Hrabanichtajskom o lemkivského povídaniach, tłumaczeniach i včoni lemkivského online, s vedúčoma i členami z Tovarišenia Lemkiv o dialogu pokoliň v organizácii. Na koniec bude dyskusja poświęcona kontekstualnemu słownikowi lemkiwskiego języka z uczestniu profesor Oleny Dutch-Pfeiffer i členiu słownikowego ansamblu. Zachęcamy do uczesty. Na lemkiwskiej watri na Czużoni w Michalowie czeka Was jeszcze mnoho innych dodatkowych atrakcji. W piatniczu odbudą się premierno warsztaty rychtowania merendi i pczolarstwa. V sobotu ráno môžete zajti na vatrianu hostinu a pak vžati účast v lizových kúpeľách. Budúť i tančuvalné varštato s Jurijom Staryńskom, na ktorých navčate sa tradicijnej potriasanoj. Na večer dla ochočoch bude chmaro pozerania, vatriano randko z účastiu svašok. Bude i zóna dla díti s včoňom lemkiuskoja zbuko, plastycznoma i tańczowalnoma warsztatami, muzykowaniom, a aż i terenową grą. Na watrianym poli nie braknie i wszelejakich sportowych zmagań. Pełny program, jak i motuzok do przydbania biletiu, znajdete na sajtach Lemkiwskiej Watry na Czużoni, w sieci Facebook i na Instagramie. W najbliższą niedzielę 2 sierpnia augusta w Mazierskiej Zagrodzie Włosy 17. už raz odpúde sa švato vo Šajinskom Mažariu. Na podiu prosiat Múzej Dvoru Karvacijani Migladošiu v Korlečach, Kminný osredok kultúru v Ropi i Majsternia Karpat. V rámkach podii odpúdu sa koncerto, varštato, konkurso, pokaz remesla i ďalšie atrakcii. Na koncertach zaprezentujú sa kapela Drevutňa, ansambl Vlada i Ruto Uvito.
1: Były nowiny Radia LMFM.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertu, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

Včera, dnes, zaran. LEM FM na živo. Słuchaj, передавай drugim. LEM FM. Renew, bym się

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie mają możliwość poczuć rodzinne słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jako homeny nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Sześć synyczok.
7: Pisałem łoron.
8: 9 drozdiów.
9: 10 dyczat.
10: Ze wszystkich was wyliczył.

Ja? Ciebie? Zaczarowałam? Zaczarowałam.

Jady góry wołają, łatwadzie dzim trzeba, szterb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płozieraćka wysoku orał gniazdo wie, kany między turniami kłazicka

Humanitas. Beskidy mi, jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisami zastawlena.